0: Zvinango zvinoitisa kuti kuoneke mautenda echibararika. Kuitira kukocherera mautenda aya zvinodikana ndiizvi: kukoya madzi muzingari penu muzvigubu zvakuchena zvina muvharo, muchiika pambuto kwayo kuitira kuti kureke kupinda zvikonye, kumwa madzi yakuikwa kuroro penu kuferusa mapindi makumi matatu muchiyareka ichitonhora musati mayamwa, kuita madu pamunhu namunhu pabudzipo napamutunhupo. Mbuto inaonerera zvangoza, muremerero watu ukuru ndingoza. Utenda wakulusa na kusorora kana kuti korera mbutenda wakuti unakochererwa. Kuitira kuponesa upenyu wako na wanhu wamutunhu wako, paiwa vhasina kuitira kukocherera utenda wakulusa na kusorora kana kuti korera.
1: Ukikavovo sitakozinya rozi.

Pazwapa abshamo munyoto porque ingomo yangari mhepo kudai zvi hino takonda kozwa zviri kuteera mhepo 14 hora 52 minuti mbiri makubanga makumashade mseso na mbiri

wadzibonda kuita apa anatu dzi madoko na nyamasiano no makuma tatem sesa kana msera Gibson and Moosens, it and the Quarter Mura Toto Array Bopoto. Tatu Kutira Kunika Zimbabwe.

Izo zvazvaro kwazvo zvinofadza. Kuna kana una murungu una marure zvese zvinohamba ngemwazvo. Vanorwadziwa eichema misodzi. Iwo zvako zvinonga zvechienda ngokuti akakasika kukuseka asati aona zviri kuuya mberi. Saka musandikandira tsotso mberi. Nakurikoto mwana wamai.

Dio Mosambiki misoro provincia yombanike irukufakaza mabasa yomuchindawo. Radio Mosambiki misoro provincia yombanike irukufakaza mabasa yomuchindawo. Mosambiki misoro provincia yombanike irukufakaza mabasa yomuchindawo. Radio Mosambiki misoro provincia yombanike irukufakaza mabasa yomuchindawo.

vana vakona Bendita Antonia Elidio Desima Jurista Alfredo Francisco Daniele Volia na Santinho kuzoti vazukuru ne vazukururwe kuzoti ne vakwambo ngovano zivisa kurwadziwa kuri maningi kutamika kamai pakupona varimbiya mamdoko mbiya washa zina ravo vaidanidzwa kuti Pashwa Antonio Meki vakatamika pamazuva gumi nemasere omwedzi uno ndikatoto gororo zviri zviri magumaviri makore makore anokwana kuita matandatu kutamika panguva nomwe vakatamikira mukati muchipitari chisiri pechoumambo ndiona klinika pafi kutamika ngokurwara kuvigwa kwechidhumbu kuri kuzoizwa pamazuva makumi maviri omwedzi uno ndikatoto gororo zviri zviri makumaviri makore makore matanhatu ngochina panguva mvumbamwe vari kuzobvunga pamusi pavo muntaraunda yose 30 September

0: Mateus, moskitero wangu auchaite kushandisa wamweka.
1: Hino, ungashandisa here moskitero kuita musiwo kana kuti window, kuitira kuti nthunga jisapinda.
0: Indangariro yakanaka, ndingashandisa kupfimba chitumba.
1: Azviti. Moskitero auiti kutamba ndiwo, auiti kuveja ndiwo kana kupfimba chitumba. Nokutopisa azvitenderwi.
0: Ndazwa. Moskitero unoshandiswa kudzivirira nthunga.